0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Da njoguan hzio wan sui.